0: śpicie, mój łaskaj. Manna śpija, dzięciu, michunciu, manaciu, uchjęciu, manaciu.
1: Marka, saję.